0: hitov
1: na enem mestu.
0: Na enem mestu. To je seveda poletni kapris.
2: My name is Alex Warren.
3: Kapris.
4: Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.